0: Oj, livado, rosna, travo, ko po tebi čuva stado?
1: Igrajmo najlepšu igru, nek radost mi ispuni grud. Strasno